0: že v prodaji in na www.alivezda.si. Mi se mamo fajn.
1: Mi se mamo fajn.
2: Več dobrej glasbe
1: na Radio N.
3: Water's watered down, and this town's lost its faith.

Bon Jovi, We Weren't Born to Follow, 2009 je tale pesem, nadaljeval pa bomo z mal afropopa, mal disco funka in mal roka.